0: misana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop muziki obutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza okutuka ku lwokutaano sawa mukageze msana paka 10 za kaongezi uliza nga program da mix wano ku radio buddu radio yomu.